0: defending it always in the light of the gospel. May the Lord bless you all and protect you always from all evil.
1: بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
0: And we'll now have the final summary and exchange of greetings, which will be in Polish. After that, we'll head to the end of today's general audience.
2: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. Wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano. Maria, il più bello tra i fiori della terra, custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
0: I cordially greet the Polish people. During these days of the harvest festival, as we give thanks for the fruits of the earth, let us praise the Creator along with the psalmist. The earth has yielded its fruit. May God, our God, bless us. Let us entrust to the Lord the work of farmers, thanks to whom we lack no daily bread. May Mary, the most beautiful of all the flowers of the earth, watch over your families and your fields. My blessing to all.
4: Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost.
0: This is a new thing. This sounds like a greetings to Czech pilgrims or an announcement being made in Czech.
4: Današnji susret,
0: I think this is just an extra summary that's been added for the benefit of pilgrims from Croatia, perhaps. Sometimes that happens when there are large groups from particular countries. Yeah, I think this is a group of pilgrims from Croatia, and they're hearing the same summary that we heard earlier. I druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetog Oca na talijanskom jeziku.
3: Saluto con gioia i pellegrini croati, in particolare fedeli dell'ordinariato militare in Croazia, accompagnati dal vescovo ordinario militare Sua Eccellenza Monsignor Giure Bogdan, assieme ai sacerdoti. Cari amici, mentre celebrate il giubileo della fondazione dell'ordinariato militare, con questo pellegrinaggio